planet burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas.

A już za chwilę audycja Agnieszki. Zapraszamy. Słuchasz Radiolarmu. Za mikrofonem Agnieszka.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w niedzielne, słoneczne przedpołudnie. U mnie pięknie świeci słoneczko, z czego bardzo się cieszę, a witam Was wszystkich w audycji Okruchy Codzienności. Przez najbliższe dwie godzinki serdecznie zapraszam Was do rozmowy o tym, co w życiu najpiękniejsze, a co nam umyka, o emocjach dnia codziennego, o momentach, które po prostu są piękne, te, które są bardziej takie życiowe, jakby pochmurne, po prostu o gestach dnia codziennego. Ja Wam powiem, kochani, że dzisiaj rano, gdy zadzwonił budzik, zapytałam samą siebie, co wtedy poczułam, czy frustrację, czy irytację, czy może nadzieję na wspaniały dzień. Nie wiedziałam aż do momentu, dopóki nie zaparzyłam sobie kawy i ten rytuał właśnie niedzielny uwielbiam. Uwielbiam to z całego dnia najbardziej, bo to jest taki dla mnie okruch niedzielnego resetu, a nawet i szczęścia, że nie muszę tego robić w pośpiechu i mam to 5 minut dla siebie. Kochani, bardzo zapraszam Was właśnie do rozmowy, a ja chciałabym serdecznie pozdrowić całą ekipę na czele z Gabi i Darkiem oraz moich przyjaciół.
1: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie, na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
2: Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

Oj, chciałoby się, żeby tak było wszystko idealnie jak w tych piosenkach, no ale niestety, powiedzcie sami, nie ma co udawać, że codzienność funduje nam same przyjemności. No, mam tutaj na myśli sprzeczki czy kłótnie, bo dom to taka przestrzeń, w której zderzają się różne emocje, prawda? Ale sprzeczki ponoć są naturalne, co nie znaczy, że ma się w nich utknąć. A jeśli już się zdarzą, to ważne jest, żeby sobie szybciutko wybaczyć. Przytoczę tutaj historię z życia, gdzie rodzice pokłócili się o to, kto miał odebrać dziecko ze szkoły. Oboje unieśli się dumą i zamiast szybko wyjaśnić sprawę, przeprosić za ostre słowa, zaczęli grać w tak zwane ciche dni. Minął poniedziałek, wtorek, środa, w domu panowała lodowata atmosfera, wieczorem kładli się spać odwróceni plecami i co najgorsze, przekładała się ta cała sytuacja na dzieci. Nadszedł czwartkowy wieczór, awaria sieci elektrycznej odcięła ich od internetu, telewizji, siedzieli więc przy świecy i w pewnym momencie mąż zwrócił się do żony. Tęsknię za twoim głosem. Rozmowa, która nastąpiła później, nie była łatwa, była pełna łez i trudnych emocji, ale oboje zrozumieli, że nie odzywanie się do siebie nie rozwiązuje problemu. I tak sobie myślę, że w codzienności nie chodzi o to, by się nie spierać, bo to jest również wpisane w scenariusz naszego życia, ale o to, żeby znaleźć pojednanie, a gdy się już je znajdzie, to jest piękna kwit esencja całej tej trudnej sytuacji.

Chciałabym pozostać jeszcze przy tych trudniejszych odcieniach dnia, bo codzienność to nie tylko pasmo sukcesów, prawda? Czasem przychodzi taki bezsens albo zwykły smutek. Nie ma się na nic ochoty, jest się takim zupełnie, jak to się mówi, nie nadającym się do życia, ale wiecie co, to jest też okej, bo przecież nie musimy i nie trzeba być cały czas uśmiechniętym, bo każdy ma prawo do zmęczenia i wtedy zwyczajnie można pomilczeć, nie chce się nic mówić i chciałoby się być w pewnych momentach samemu, tak myślę.

kochanie, ja bardzo serdecznie przepraszam, bo dopiero teraz zauważyłam, że konsolkę pozdrowień miałam zamkniętą. No widzicie, te okruchy codzienności też u mnie czasami działają negatywnie, także raz jeszcze przepraszam i konsolka pozdrowień jest już otwarta. A ja przechodząc do tematu, tak myślę, że kiedy patrzy się na tętniące życiem ulicy, na ludzi, którzy śpieszą, no nie wiem, do pracy, do sklepów, gdziekolwiek, łatwo można ulec złudzeniu, że cały świat pędzi w tym samym rytmie. Ale tak nie jest, bo w wielu domach płynie wolno odmierzany tykaniem zegara i porami podawania leków. Mówię tutaj o ludziach, którzy zmagają się z samotnością i chorobą i sklejają jak mogą te okruchy codzienności. Samotność w chorobie to chyba jedno z najcięższych doświadczeń, jakie można sobie wyobrazić, bo kiedy ciało odmawia posłuszeństwa, kiedy wyjście po zakupy staje się heroizmem, to świat drastycznie się kurczy i najgorszy wcale nie musi być ten fizyczny ból. Najgorszym bólem bywa często brak drugiego człowieka. Człowieka, który zapytałby, jak się dzisiaj czujesz, albo po prostu posiedział obok i zaparzył herbatę. Bo samotnej, schorowanej osobie wystarczy czasem ten gest, że ktoś ją widzi. Świadomość, że istnienie na tym świecie ma dla kogoś bardzo wielkie znaczenie.

A jeśli słuchasz teraz tych słów i tak jak ja nie masz już dokąd pójść, usiądź na chwilę, nie musisz nic, nie musisz być silny, nie musisz dziś żyć dla wszystkich.

Pozostanę jeszcze przy osobach samotnych i schorowanych i przytoczę teraz dwie różne historie z życia wzięte, ale łączy je jedno – cisza, lęk i bezradność. Zbieżność imion jest przypadkowa. Pani Maria ma 76 lat, przez całe życie pracowała jako nauczycielka. Wychowała setki dzieci, ale nigdy nie założyła rodziny. Dziś cierpi na zwyrodnienie stawów i każdy ruch sprawia jej ogromny ból. Ale największym dramatem nie jest ból fizyczny, lecz świadomość, że jest zdana wyłącznie na siebie. Pewnego dnia poślizgnęła się w domu, nie była w stanie wstać, a telefon leżał w zupełnie innym miejscu. Spędziła na podłodze kilka godzin, nasłuchiwała kroków na klatce schodowej, a kiedy w końcu udało jej się doczołgać do drzwi i zapukać, pomógł jej sąsiad. Pani Maria mówi, że w tamtych godzinach najbardziej bolał strach. Strach przed tym, że mogłaby tam umrzeć i nikt nie zorientowałby się przez wiele dni. Kolejna historia. Pan Jan, 82 lata. 3 lata temu przeszedł udar, który pozostawił ślad w postaci niedowładu i problemów z mową. Żona zmarła, a dzieci wyemigrowały za granicę. Dla pana Jana z powodu choroby wyjście poza kupy to wyprawa ponad siły. Kiedy prosi o pomoc przypadkowe osoby, często z powodu mowy brany jest za osobę pod wpływem alkoholu. No powiem wam, że to już masakra. Ludzie odwracają wzrok. Czuje się jak człowiek odepchnięty na margines i w tym momencie najgorsza jest ta cisza w mieszkaniu i wątpliwość w to, czy w ogóle istnieje dla świata. A za moment przeczytam wam trzecią historię.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Kolejna historia pani Heleny, nieco starszej osoby, schorowanej i również samotnej, a pani Helena opowiada o sobie tak. Czasem patrzę na te cztery ściany i mam wrażenie, że świat o mnie zapomniał. Moje nogi już dawno odmówiły posłuszeństwa. Od łóżka do okna to cały mój dzisiejszy świat. Choroba powoli zabierała mi wszystko, znajomych, spacery po parku, zakupy na pobliskim targu. Została tylko cisza. Ale kiedy włączam radio, moja mała kuchnia nagle się zaludnia. Ktoś do mnie mówi, ktoś się śmieje, ktoś opowiada. I radio to nie jest dla mnie po prostu elektronika, to jest mój jedyny, najgłębszy łącznik ze światem, moje okno na życie. Kiedy prezenter mówi na antenie dzień dobry, ja mu zawsze odpowiadam na głos dzień dobry. Wiem, że on mnie nie słyszy, ale ja dzięki temu czuję, że wciąż tu jestem, że należę do tego świata. Ludzie w biegu nie zauważają, jaki wielki to dar móc słyszeć drugi głos, gdy wokół jest się zupełnie samemu. Wydajecie mi siłę, żeby przeżyć kolejny dzień. Ja powiem tak, że dla jednych radio to tylko szum w samochodzie albo tło do codziennych obowiązków, ale jak widać dla pani Heleny i tysięcy innych osób zamkniętych w domach przez chorobę, to całe życie. Chciałabym również zwrócić uwagę na to, że być może wśród nas są słuchacze, którzy słuchają teraz audycji, którzy czują się samotni, którzy są schorowani. Ja wam powiem, kochani, tylko jedno. Dziękuję, że jesteście. I pięknie witam na konsolce. Pozdrowień Irenę i Janka.

I pięknie witam, witam Irenkę i Janka, witajcie miło. Irenka i Janek piszą, dzień dobry, witamy i pozdrawiamy serdecznie Radio Larmo oraz słuchaczy miłej audycji przy aromatycznej kawie lub herbatce. Dzień dobry Irenko i Janku, dziękuję Wam pięknie za pozdrowienia i za życzenia miłej audycji. No ja tutaj sobie przy kawce siedzę z Wami i w przerwach sobie ją popijam i mam nadzieję, że miło Wam się spędza czas z naszym radiem. Pozdrawiam Was gorąco i życzę miłego niedzielnego dnia, smacznego na obiadek i dla Was zaśpiewa Jacek Silski. Również pięknie witam Guntera.

Pięknie witam Guntera, witaj miło. A Gunter pisze, witaj Agnieszko, nie mam zamiaru Tobie zabierać wiele czasu, bo czas to najcenniejsze, co możemy ofiarować, ale ja się bardzo cieszę, że zabierasz czas i jest to cała przyjemność po mojej stronie, po to tutaj wszyscy jesteśmy, żebyśmy mogli sobie porozmawiać na pewne tematy. Nawiązując do tematu powiem tak, na kartkach czasu w cichym biegu dnia każdy z nas własną opowieść ma. To nie są bajki, co giną we mgle, to krew i uśmiech i cicha łza. Z dawnych małych, codziennych i wielkich zrywów, z blizn, co zostały po dawnych burzach, powstaje księga, bez słów i przymusu, w cichych domach i na gwarnych podwórkach. Życie jest piórem, a czas papierem, każda przebyta godzina to historia, zanim przewiniesz, zostawisz ślad, prawdziwy, trwały, najgłębszy sens, więc póki bliscy są z nami i ich obok mamy, to o ich obecność za mało dbamy. Myślimy sobie, że będą tu zawsze, że nie odejdą nigdy na zawsze, więc kochajmy ludzi, póki są blisko, bo ich obecność to dla nas wszystko. Mówimy im miłe słowa, póki nas słyszą, zanim odejdą i zostaną ciszą. Pozdrawiam słuchaczy, redakcję i Ciebie. Tak, tutaj właśnie, kochani, Gunter nam przypomniał o kruchości ludzkiego życia i bardzo się cieszę, że zwróciłeś uwagę na to, że naprawdę czasami ta empatia i okazywanie uczuć w codzienności w ogóle nie ma czegoś takiego, albo zapomina się o tym, a moim zdaniem powinno tego nie zabraknąć. Gunter, ja Ci pięknie dziękuję za te słowa. Dziękuję Ci za pozdrowienia i wzajemnie Ciebie pozdrawiam i życzę Ci pięknej niedzieli. I bardzo miło jest mi powitać Georga z Kelnu.

0: stacja.
1: Polska stacja.
0: Radio Larmo.
1: Polska stacja.
0: Stacja.
2: Radio Larmo.
3: Pięknie, witam Cię, Georg. Bardzo mi miło, że jesteś, że zdążyłeś i że właśnie tutaj jesteś z nami. A Georg pisze, witam Cię, Agnieszko, na Twojej audycji. Dopiero teraz załączyłem radio. Chciałbym się podzielić moimi refleksjami. Myślę, że nie będę się powtarzał. Są krótkie chwile w życiu, które mijają, a mimo to pozostawiają po sobie ogromne ślady. Czasem nawet wielkie historie zaczynają się od małych okruchów codzienności. Bywa, że krótki epizod, jedno spotkanie, jedno zdanie czy przypadkowy uśmiech pozostają w naszej pamięci na zawsze, choć chwila trwa zaledwie moment. Jej ślad może pozostać z nami przez całe życie. Bo nie wszystko, co krótkie, jest nieistotne. Czasami właśnie te najmniejsze chwile stają się najważniejszymi historiami naszego życia. Wszystkim słuchaczom życzę błogosławionej niedzieli i dobrego startu do nowego tygodnia. Z serduszkiem podpisał się Georg Skeln. Zaraz, tutaj takie jedno zdanie wywarło na mnie takie wrażenie mocniejsze. Czasami te najmniejsze chwile z codzienności stają się najważniejszymi historiami naszego życia. I właśnie Georg, tutaj masz absolutną rację, bo często biegnie się przez życie czekając na wielkie momenty, a potem po latach wraca się pamięcią do tych właśnie malutkich chwil, codziennych chwil i widzi się na przykład poranną kawę wypitą w ciszy, zanim obudził się cały dom, jakiś wieczór pełen śmiechu, jakikolwiek obraz z naszego dnia, sprzed lat nawet, tak? Georg, bardzo Ci dziękuję za tę refleksję, bo to jest taki właśnie, kochani, idealny moment, jak ważne jest to, co tu i teraz i dzisiaj. Bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, życzę Tobie i małżonce miłej niedzieli i pięknie również dziękuję Ci za pozdrowienia i serduszko dołączam.

Pięknie witam Gabię i Darka. Witajcie kochani, a Gabię i Darek piszą. Wszystkim słuchaczom, ekipie radia i Tobie Agnieszko życzymy pięknej niedzieli, smacznych obiadów i udanych spacerów. Ja też stoję w kuchni z zamiarem upieczenia ciasta ze śliwkami. Tak mnie coś naszło na takie ciasto, ale powiem, te śliwki to już nie to, co było kiedyś. Wprawdzie nie mają tych małych lokatorów, ale za to mają taki dziwny ten miąższ. Nie to, co kiedyś było. Agnieszko, dzięki za audycję. Jeszcze raz pozdrawiamy. I to zaś pa, pa, pa. A jakbyś dołączyła piosenkę dla słuchaczy i dla siebie, byłoby świetnie. Dziękujemy. Gabi i Darku, kochani słuchacze, i to jest właśnie to, o co chodzi w dzisiejszej audycji. Takie małe, zwykłe chwile, jak ciepły, domowy aromat ciasta i moim zdaniem to jedna z najpiękniejszych okruchów codzienności, która nadaje smak naszym dniom, prawda? Ja Ci dziękuję za tą inspirację kulinarną. No bardzo mi przykro, że te śliwki nie smakują, no ale generalnie niestety owoce w dzisiejszych czasach nie zawsze są pod nasze smaczki. Życzę Wam pięknej niedzieli i żeby tam to ciasto wyszło i się nie coś tam z nim nie podziało złego, no bo to też będzie taki okruch codzienności, który będziesz wspominała jako nieudany, czego nie życzę, absolutnie nie. I dla Was, Gabi i Darku, Krzysztof Krawczyk,

Gabi i Darek jeszcze tutaj dopowiadają, że wszystkim osobom, które zmagają się z trudną sytuacją zdrowotną, jak to Gabi nazywa, chorobką, życzą zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia.

Kochani, i tutaj jeszcze podzielę się tym, co napisał Georg z Kelny. Tak, Agnieszko, pięknie to powiedziałaś, właśnie tu i teraz jest najważniejsze, bo to właśnie te chwile tworzą nasze całe życie. Ja Ci pięknie dziękuję za te miłe słowa, Georg. I tak, kochani, właśnie tu i teraz i dzisiaj. Moi drodzy, nasza audycja w sumie dobiega już końca i jeżeli chodzi o dzisiejsze audycje, od godziny 18 do 20 Darek gra listę przebojów, a od 20 do 22 Ewa Figlarka. Serdecznie zapraszam na te audycje dzisiejsze, jak również wszystkich naszych prezenterek i prezenterów. Ja już się z Państwem będę pomału żegnała, ale chciałabym jeszcze dopowiedzieć i zaproponować Wam, kochani, żebyśmy doceniali te drobne, ulotne momenty. Ja tu dzisiaj tak o tej kawie, bo tak jak wspomniałam wcześniej na audycji, niedziela to jest takim dniem, gdzie mogę ją naprawdę spokojnie wypić. Albo doceniajmy, no nie wiem, uśmiech każdego człowieka. W ogóle doceniajmy człowieka i cieszmy się z tych pojedynczych chwil dnia codziennego, jakimi utkane jest nasze życie. Kochani, ja pięknie dziękuję za wszystkie refleksje, rozważania, jakimi dzieliliście się dzisiaj z nami, za Waszą obecność, za wszystkie pozdrowienia i życzę Wam pięknej niedzieli, smacznego obiadku i czego Wam jeszcze życzyć? Aha, właśnie, najważniejsze, życzę Wam wszystkim zdrowia. Ja się żegnam z Wami piosenką Tomasza Gołowacza, Szczęście. Kłaniam się pięknie i do usłyszenia.

0: kochani nasi sympatycy i wszyscy, którym nasza twórczość po prostu się podoba. To już nasza 10. płyta autorska, która wchodzi na rynek muzyczny.
1: Za te wszystkie lata, za to, że dajecie nam tyle radości na koncertowych spotkaniach z wami, za to, że możemy się dzielić radością i zwykłym dobrym spotkaniem człowieka z człowiekiem, z serca dziękujemy.
0: Z serc przepełnionych radością dziękujemy dziś Bogu i ludziom za każdy kolejny dzień życia, wam za każdy prezent, jakim jest uśmiech i radość wypływająca z serca człowieka.
1: Dziękujemy tym, dzięki którym możemy realizować swoje marzenia.
0: Spółce Eskaz Zabrza na czele z panem Krzysztofem Szwedem za tyle lat wzajemnej lojalności, poszanowania i zaufania.
1: Adamowi Tas za mistrzowską współpracę aranżacyjną.
0: Stefanowi Rylko za roztropną, cierpliwą i wyważoną współpracę studyjną.
1: Ta 10. jubileuszowa płyta daje nam tyle radości, że nie chcemy pominąć nikogo. Dlatego dziękujemy wszystkim za wszystko.
0: Pozdrawiamy i życzymy wam, aby utwory zawarte na tej i poprzednich naszych płytach dostarczały wam wiele radości.
1: Pocieszały w smutku i dawały dużo nadziei, że po każdej burzy wschodzi słońce.
0: A życie po prostu jest piękne. Z serca pozdrawiamy Dominika i Janusz Żyłka.

0: tej chwili nie mogę odebrać telefonu. Zostaw wiadomość po sygnale.
1: To ja. Gniewasz się jeszcze? Nie odzywasz się? To może posłuchaj tego.

0: Witamy w Radiu Larmo.
1: Na audycję zapraszamy i właśnie tak dla Was gramy. A gramy dzisiaj w niedzielę dla Was 13 września. Dzisiaj od godziny 11 audycja Agnieszki. Audycja tematyczna, okruchy codzienności, historie życiem pisane i takich historii, które nam przybliżyła Agnieszka oraz ciekawej muzyki na tej audycji nie zabrakło. Od 11 do godziny 13 Agnieszka, której pięknie dziękujemy za jej audycję. Przed nami za chwileczkę podsumowanie Waszych głosów, czyli nasza radiowa lista przebojów. A dzisiejszy wieczór od godziny 20 spędzimy z Frelką z Rybnika, czyli z Ewą Figlarką. Na tą audycję również zapraszam. A teraz w podziękowaniu dla naszej Agnieszki za jej dzisiejszą audycję. Ja, bo audycje tematyczne to są trudne audycje, ale Agnieszka dała oczywiście radę. Przybliżyła nam temat, o którym chciała właśnie na tej audycji opowiedzieć. Do tego dodała odpowiednie utwory. Ja coś innego zagram, coś po włosku. Duet DJ Herzbeat i Bruno Ferrera we włoskiej, śpiewanej po włosku piosence Amore.

I tak, to był taki remiks włoski, remiks DJ Herzbeat i Bruno Ferrera, troszeczkę inny styl, rodzaj muzyki niż Agnieszka prezentowała na dzisiejszej audycji, ale piosenka w podziękowaniu za jej dzisiejsze granie. No i przechodzimy do naszej radiowej listy przebojów i ja, lista jest zamknięta do głosowania. Ja mogę podpowiedzieć, że to jest lista numer 236. Jedna piosenka, jeden utwór listę opuszcza. Może dlatego, że lato się skończyło, bo za chwileczkę wam powiem, jaki to tytuł. Jedna piosenka z poczekalni i uzupełniliśmy ze zgłoszeń naszych słuchaczy poczekalni, co by tam 5 propozycji było. A listę przebojów w tym wydaniu listy, lista numer 236, właśnie opuszcza utwór od Arkadii Band Uroki Lata. Może właśnie dlatego mniej głosów i piosenka opuszcza listę, bo lato się skończyło? Kto wie? No to cóż, wy decydowaliście głosami, a my, troski, możemy jeszcze raz posłuchać tego utworu w całości.

0: Lista przebojów w Radiu Larmo. 10.
1: Z miejsca 7 na miejsce 10. Golec w orkiestra, bo lato rozpala.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
0: Ósme.
2: A na miejscu ósmy Paweł Siluk-Steiner. Kasiu, tylko z tobą.

0: piąte.
1: Na miejscu piątym bez zmian, tak jak w tamtym tygodniu, Mariola i Piotr. Szczęście to chwila.

0: czwarte.
1: Na miejscu czwartym również bez zmian, tak jak w tamtym tygodniu, Mariusz Kalaga i Bernadeta Kowalska. Ta najważniejsza chwila.

trzecie. I teraz już miejsce na podium. Rozpoczyna od miejsca trzeciego prosto z poczekalni Dominika i Janusz Żyłka. To dla ciebie.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Drugie.
3: I niespodzianka, bo kilka ładnych tygodni na miejscu pierwszym i w tym tygodniu spadek. Na drugie. Adam Herz, Śląsk, Kawa i Ty.

I w takiej to kolejności mamy piosenki w aktualnej naszej radiowej liście numer 236. A ja witam wszystkich tych, którzy włączyli swoje radioodbiorniki tu wieczór w niedzielę. Witam serdecznie, za mikrofonem Darek. Zapraszam za chwileczkę do wysłuchania piosenek, które znajdują się w poczekalni, a więc piosenki, które czekają przez kilka tygodni, chociaż czasami zdarza się tak, że tylko się pojawi piosenka w poczekalni, od razu trafia do dziesiątki, ale najczęściej czekają dwie, trzy wydania listy, aby trafić do dziesiątki. W pięć kolejnych waszych propozycji już tam się znajduje. Jedne dłużej, drugie krócej. Ja po tych piosenkach, kiedy już będziemy mieli listę w komplecie, czyli naszą dziesiątkę, pięć z poczekalni, naszą poczekalnię, kilka piosenek z moich kuferków, radiowych kuferków tutaj się znajdzie, te, które mi się ostatnio najbardziej spodobały, a potem o godzinie 20 zapraszam Was na kolejną audycję, którą poprowadzi Ewa Figlarka. Od godziny 20 serdecznie zapraszam na ten wieczór muzyczny na Radiu Larmo. A teraz piosenki z poczekalni. Może powiem, jakie mamy. O, najlepiej tak będzie najpierw. Stach, Bojo, kocham Cię tajemnie, zespół bez nazwy, Czerwonych Korali Sznur, Harmonik, Ogień i Woda, Tomasz Kołowacz, Dziś tonę w Twojej miłości i dziś nowość na liście pojawiła się, Wasza propozycja. Duo Koral, Miłość, a o nic nie pyta. Tak jest, wcześniejszy skład zespołu, Tomek plus, oj, teraz zaszczelcie mnie, jak ta dziołuszka miała na imię. Nieważne, Duo Koral, Miłość, o nic nie pyta, kolejna propozycja w poczekalni. No cóż, posłuchamy pierwszych piosenek z poczekalni. Może warto na nie zagłosować w tym tygodniu?

I tak wysłuchaliśmy już trzech piosenek z naszej poczekalni. Od Stacha, od zespołu Bez Nazwy i od Harmonik. Przed nami jeszcze możemy posłuchać właśnie dwóch piosenek. Może na nie warto zagłosować w tym tygodniu. A przypominam, wchodząc na stronę listy w ciągu tygodnia, głosujemy na jedną, albo na trzy, albo nawet na sześć piosenek, które tylko Wam się podobają, na nie możecie zagłosować, ale tylko raz dziennie. I nie tak jak było kiedyś, że raz na 24 godziny, że trzeba pilnować, a oddałem głos w poniedziałek o godzinie 6, to muszę wejść na stronę listy o godzinie plus godzina, czyli na przykład o 7, żeby zagłosować. Nie, nie, jeden dzień, konkretnie wtorek, środa, czwartek, o dowolnej porze, czy z rana, czy w południe, czy wieczorem. Raz dziennie na ulubione piosenki głos oddajemy. A może na te dwie? Tomasz Kołowacz, Dziś tonę w Twojej miłości i duo Koral, Miłość o nic nie pyta.

I tak, już wysłuchaliśmy wszystkich piosenek, jak co niedzielę, naszej listy przebojów, naszą dziesiątkę i piosenki z poczekalni. No to teraz ja otwieram swój kuferek, nasz radiowy kuferek, w którym są nowości, a dzisiaj przede wszystkim są nowości takie, które Darkowi się podobają i znak jakości już przypięty mają. Także myślę, że miło też spędzimy czas z muzyką do godziny 20, kiedy to za sterami radia zasiądzie też z fajną muzyką i miłym beblaniem nasza Ewa figlująca z Rybnika. Piosenki, które tutaj mam, to na przykład Helene Fischer i może na razie tylko tyle powiem, bo potem coś ich polskiego puścimy jeszcze.

An meine Seite Helene Fischer, a powiem wam, że ta piosenka robi troski furorę tutaj w niemieckich stacjach, a jej występy właśnie, jej trasa koncertowa trwa i ta nie tylko ta muzyka, ale i piękne, kolorowe występy samej Helene Fischer, gdzie z tego co widziałem w telewizji, jakieś kolorowe szarfy, jest podwieszana na huśtawce i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze do tego właśnie takie fajne przeboje, także na pewno na taki koncert warto się wybrać. A teraz kicosik z polskiego kuferka, z tą inteligentną, jak to mówią, muzyką. Chociaż nie, chociaż ten pierwszy utwór to, z tego co wiem, mało znana piosenkarka, Anka, ale naprawdę ta piosenka, ten przebój jest dla mnie the best. Anka, tego dziś chcę, a później robi, kochanie, powiedz mi.

A teraz wśród słuchaczy witam serdecznie Zbyszka i Marysię z Rudy Śląskiej. Witam, napisali na konsoli tak. Dobry wieczór, szefie, a my przy radyjku, bo przeca trzeba wysłuchać listy. No jasne, że tak, fajnie. A mamy pytanie, takie twoje ulubione zespoły z lat 70., 80., 90., jakie najważniejsze wrażenia wywarły? A my słuchamy i gorące pozdrowienia dla ciebie, jak i dla wszystkich DJ oraz kierowniczki radyjka i czekamy na godzinę 20. No tak, bo godzina 20 to kolejna audycja dzisiaj na radiu, którą poprowadzi Ewa Figlarka. Serdecznie was i wszystkich zapraszam. Dziękuję za wpis. A co do muzyki, tej mojej ulubionej i najważniejszej dla mnie, ojejku, lista chyba była długa. Począwszy od lat 70., to może od Abby byśmy zaczęli, no. Potem 80., Modern Talking na pewno, Alphaville, aha, Sandra, CC Catch, mam czytać z głowy dalej? Bad Boys Blue na przykład, ja też, czemu nie? Eurythmics, The Police też, a ja co? A lata 90. to chyba najbardziej Roxette. Zresztą, tak szczerze mówiąc, muzyka lat 80., którą często słyszycie na moich audycjach, to nie tylko muzyka, ale to dla mnie też pewien sposób wspomnienia. Tak jest, to więcej niż te zwykłe, stare przeboje. Najczęściej jednak kojarzą się z jakimiś wydarzeniami w życiu, albo po prostu wtedy wpadły w ucho i jakoś z głowy nie chcą się wydostać. Jak na przykład piosenki od Abby czy Bonnie M. I tak chyba właśnie ma też Nina Montchain, która taką piosenkę nawet napisała, jak piosenki Abby lub Bonnie M. Ostatnio ją prezentowałem, jest u nas w nowościach, to ją troski wrzucę. A i te nowe też mi się zaczynają podobać, znaczy zaczynają, zawsze mi z jakiegoś rodzynka znajdę. I na przykład takim rodzynkiem jest właśnie ostatnio Azare z tym przebojem, z tą piosenką Magiczne Minuty. I te dwie piosenki, te roski przygotowałem, a ja was serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, że daliście znać, że jesteście. No i zapraszam dalej na nasz wieczór muzyczny z Radiem Larmo.

No i teraz chyba już wiecie, dlaczego mi się ten utwór podoba. No ta harmonika jest rewelacyjna. Tak pasuje do tego głosu i do tej melodii, że naprawdę wielki szacun dla tego, kto właśnie tą muzykę napisał. Myślę, że jeszcze kilka perełek do godziny 20 tutaj posłuchamy, perełek, które w ostatnich tych naszych radiowych kuferkach znalazł, które do nas dotarły, jak na przykład, i to nie będą tylko takie fajne, sentymentalne, ale też i tak, fajne, wesołe rytmy, takie młodzieżowe podnóżkę też się, myślę, tutaj znajdą. Jak na przykład utwór od Aztek za chwileczkę, albo od Lizy Klein. Może jeszcze ja, Aurel też zaśpiewa. Aurel, Słońce mieszka na Ibizie. Ja, koniec wakacji, koniec lata, a Słońce nadal mieszka na Ibizie. I te trzy piosenki już, te rozki lecą.

I tak pod koniec tego naszego dzisiejszego muzycznego spotkania słuchamy takich perełek, ostatnich perełek, które wpadły do naszych kuferków. Ale przypominam, że już za niewiele, bo za 15, a nawet mniej minut za sterami radia zasiądzie Ewa Figlarka i ten wieczór też miło z nią spędzicie. No to jeszcze, jeszcze może 3 piosenki i potem już piosenka na dobry początek dla Ewy. Na razie, Ajeje, kochana, uwierz mi, Oria, Bella Vita, fajne po francusku, i Roberto Silver, co by było, gdyby...

0: A teraz miłego wieczoru z naszą Ewą Figlarką życzy Wam Darek, który prowadził dziś dla Was radiową listę przebojów. Miłego wieczoru, do usłyszenia, trzymajcie się i wracajcie do nas na wszystkie audycje, które się odbywają tu w ciągu tygodnia na Radiu Larmo. Miłego wieczoru, pa pa, do usłyszenia, a dla naszej Ewy piosenka już leci. Nic się nie kończy, zaśpiewa Felix. Ewo, fajnej audycji, fajnej, miłej audycji. Do usłyszenia wszystkim, pa.
1: Słuchasz Radia Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

Powiedz nam, święto Barbaro, czemu tak się porobiło? Czy jak jutro stana rano, czy wszystko będzie tak jak było? Zachodzi słońce do górnika, we czornych łoczach w zasie tli. Już zaczęli gruby nam zamykać, już policzone mamy dni.

Powiedz nam, święto Barbaro, czemu tak się porobiło? We czornych łoczach zasie tli, już policzone mamy dni.